0: Jaluo kutoka Bondo. Nobody can bogo me, I'm unbogable.
1: Tuelewane, tuelewane, tuelewane, tuelewane.
2: Aterere, ni demoge koe oji, areiruo Muranga, galererwo kou, gotire modo ngejeheria kou, nemwa igua, motika.